0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezsenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

Pogoda 87 i 8 FM.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Artur Żmijewski.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany.

0: nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Nie miałem prawie nic.

wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
1: Za panią, bynajmniej, za panią.
0: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
1: Przez panią, bynajmniej, przez panią.
0: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
1: Przystanią, bynajmniej, przystanią.
0: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
1: Za panią,
0: bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
1: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie.
1: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Dzień dobry, Laura Łącz. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
2: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Te wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
6: Co jest grane w Trójmieście?
5: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
7: Dzień
5: witam
7: dobry.
5: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
7: Tak, tak.
5: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
7: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
5: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
7: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy, będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
5: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte? otwarte wykłady,
7: tak, panele, otwarte warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
5: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale...
7: Ale nie tylko.
5: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
7: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
5: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
6: Co jest grane w Trójmieście?
5: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
7: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
5: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
7: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
5: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
7: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
5: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
7: Tak, Cztery Pory Roku, realizowany spotkane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń ratusza staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazne, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia.

0: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
1: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
0: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
2: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
0: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
3: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
0: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.
4: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
0: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
5: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
5: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi Pani gościć.
7: Dobry.
5: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje.

0: ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega? To pani koordynator pewnie.
1: Do tej pory mamy w KORDzie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
0: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
1: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych. Jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest, powiedzmy, taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej na pewno bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców po pierwsze daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No, ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
0: Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
2: tak,
0: to
2: tak,
0: ustalacie?
2: Ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie dziesięcioro, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
0: daje się
2: pomysł,
0: to pogodzić.
2: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
0: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
3: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
0: I wyłania się już jakiś taki obraz?
3: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
0: Aha, no proszę bardzo.
3: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak w jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
0: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
2: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu no, będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
0: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
2: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc no pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdo-logopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
1: To znaczy tak... Jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no rosną oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
0: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
1: Tak.
0: I one są objęte tym programem.
2: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
3: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
0: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
0: Jak masz na imię?
5: Kasian.
0: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
5: Pepsi.
0: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
5: Będziemy ćwiczyć.
0: Co będziecie ćwiczyć?
5: Różne rzeczy.
6: Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
0: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
6: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
0: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
6: Tak.
0: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
0: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
7: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira, jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie, no, 2 lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
0: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
7: No, to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no, ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
0: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
7: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia. Także różnorodne te zadania tutaj.
0: A fajnie czas spędzacie.
7: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
0: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te zajęcia.
7: Tak, Kasian podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
0: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
7: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami, także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
0: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
7: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
0: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
7: Dziękuję.
0: Pełnych pozytywnych emocji.
8: Wchodzimy!
0: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
9: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy, senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Konor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
0: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
9: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii, dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już Państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają, także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
0: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
9: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak? To są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do gogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć logoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
0: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
9: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, na mnie kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki, powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak, zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak, że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie, fajnie, że mój piesek jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
8: I można
9: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą i to się fajnie sprawdza. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
0: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
9: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
0: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
9: Jesteśmy w Caritasie na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
0: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
9: Do zobaczenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
10: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
11: Dzień dobry.
10: Trochę tremy jest? przed tym quizem?
8: Jest. No ja niestety.
10: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
8: No tak.
10: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku? W Gdańsku czy od niedawna?
8: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
10: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
8: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
10: Czyli do pracy na rowerze też?
8: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
10: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
8: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę, ponad 800.
10: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku, tak. To wszystko jest. No, znakomicie, dobrze się zaczęło, panie Marcinie, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
8: No, chyba krzyż.
10: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
8: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
10: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
8: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
10: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
8: Panie Marcinie.
10: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
8: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
10: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, 2, 3, tak, 5 pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już 5 pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź.
8: Tak,
10: więc
8: jedna skucha.
10: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
8: Bardzo dziękuję.
10: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
8: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
10: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
8: To pewnie wiedziała więcej.
10: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
8: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
10: A ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
4: Audycja rozrywkowa.
0: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam, jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
11: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultrakrew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultrakrwi.
0: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
11: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
0: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
11: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
0: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
11: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
0: Silna grupa wsparcia.
11: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
0: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
11: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
0: Jak to jest właśnie pomyślane?
11: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami, na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakwią można być na różne sposoby.
0: W perspektywie letnia, prawda?
11: Letnia, w międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
0: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
11: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
0: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
11: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
0: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
11: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
0: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest, stokrotka.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
16: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
14: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
17: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
14: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
18: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
14: Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.

Monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

te parler comme la première fois.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Morwiny są
14: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
21: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
24: Została ostatnia reklama.
25: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
26: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
25: O, muszę mieć ten stolik.
26: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
27: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: wszystkich słuchaczy Radia Pogoda pozdrawiam ja osobiście, Cezary Pazura.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
10: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
11: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Została ostatnia reklama.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Reklama.

i to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: informacje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Reklama.
13: Proszę Państwa, godzina 10. W końcu zaczynamy koncert życzeń. Nie mogłem się doczekać. Na początek posłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
14: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orban, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
16: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
14: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
17: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
18: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
17: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
14: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
19: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
14: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry Państwu, sobotni koncert życzeń. Już tydzień minął od majówki, ale jak to w weekend, myślę, że wielu z nas przyda się odrobina relaksu, dlatego zapraszam na koncert życzeń. Za chwilkę usłyszycie nasze najpiękniejsze, albo wasze najpiękniejsze melodie, czułe słowa. A jeśli zastanawiacie się, jak się można z nami skontaktować, to tłumaczę życzenia. Wysyłamy na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Na naszej stronie radiopogoda.pl można wypełnić formularz lub się nagrać do mojej basi pod numerem 22 444 4004. Zaczynamy. Bill Withers i Lovely Day.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: A żeby dzieci i mąż wspierali. No, to ostatnie podkreślam. A na tę zbliżającą się emeryturę dużo czasu dla siebie i samych przygód. Kochamy cię. Głównie Marek się podpisał, czyli mąż. Dla pani Niny śpiewa Ada Rusowicz. Nie pukaj do moich drzwi. I niebiesko-czarnie oczywiście.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas na moją Basieńkę. Kochana moja, co tam się nagrało?
2: Kochanemu kotkowi z okazji 71. urodzin życzenia składa Basia.
1: No i można? Kotek ma 71 lat. Boże, jak ciekawie, jak kotek do Basi mówi. Też pewnie podobnie. Kochajcie się, kotki. Pozdrawiamy was i za chwilkę wracamy, proszę państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
21: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Została ostatnia reklama.
23: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do tatusia Krzysztofa zadzwonimy w imieniu Marysi.
2: Halo.
1: Panie Krzysztofie, dzień dobry panu. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo przyszły życzenia dla pana, panie Krzysztofie. To tak patrzę, z jakiej okazji, ale chyba bez okazji po prostu. Tak zwyczajnie, jest pan ciekaw?
2: No ciekawy jestem, właśnie się bardzo zadziwiłem.
1: No to zaczyna się tak. To nawet taki list krótki. Tato, chciałam cię podziękować za bycie najlepszym tatą, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Najlepszy nie znaczy perfekcyjny, bo czasem się zdenerwuje albo podyskutuje, gdy się z czymś nie zgodzę, ale właśnie to sprawia, że relacja jest szczera i prawdziwa. Więcej jest jednak tych pięknych momentów, gdy wracam do domu i zawsze tak bardzo się cieszysz i za każdym razem dziękujesz, że przyjechałam. Załatwiamy wtedy mnóstwo pożytecznych spraw, czasem naładujemy akumulator, wymienimy opony, naprawimy lub skleimy coś w domu. Jesteś moim ogromnym autorytetem. Jestem dumna, że jestem twoją córką. Przekazałeś mi wiele mądrości życiowej, a co najważniejsze, dobre wartości, które, mam nadzieję, będą towarzyszyły mi do końca życia. Kocham cię, Marysia.
2: Ojejku, ale aż się wzruszyłem. No tak się domyślałem, że to ty mojej kochanej córeczki. No. Bardzo jej, no i panu dziękuję, i no i jej też bardzo dziękuję.
1: Dostać taki feedback od własnego dziecka, to znaczy, że warto było.
2: Oj tak, właśnie. Właśnie, to jest taka nagroda za ten trud, co się włożył. Ale w sumie to w dzieci tak jakby innym można było doradzić. To jest najlepsza inwestycja. Dzieci to najlepsza inwestycja.
1: Nie dlatego, że potem
2: tylko,
1: się...
2: Tylko trzeba włożyć trud, żeby ta inwestycja zaowocowała. Tak, zgadza się, to jest prawda.
1: Trud albo czas, właściwie to czas. No bo jak tu Maryśka mówi, że jak przyjeżdża, to robicie różne rzeczy, to właśnie to jest to najważniejsze, co się dzieciom daje. Czas i uwagę, którą się poświęca.
2: No właśnie.
1: Krzysiu, no to pięknego dnia ci życzę.
2: Dziękuję bardzo i również wszystkiego najlepszego dla pana i dla słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
1: Ściskaj Marysię, jak ją zobaczysz. Pozdrawiamy
2: cię.
1: Dzięki,
2: pa, pa. Do widzenia. Wszystkiego
1: do widzenia.
2: Dobrego.
1: Dziękuję bardzo. No to gdzie ci mężczyźni, proszę państwa? No właśnie tam, gdzie mieszka Krzysztof, śpiewa Danutarin.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila życzenia od Kamili i Tomka. Dla Natalii, posłuchajcie, Natalko, to już twoja 29. wiosna. Boże, jaka młodzież. Z tej okazji życzymy ci, abyś zawsze była taka promienna i zarażała swoim optymizmem wszystkich dookoła. Jesteś wspaniałą kobietą, kobietką nawet, i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twoi przyjaciele z Yellow Dance, Kamila i Tomek. Natalko, przyjmij też od nas wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: www.media-ekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Wybiła 11, już proszę Państwa, więc czas na wiadomości i na prognozę pogody, a potem wracamy do koncertu życzeń.
14: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
15: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
14: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%. 0,8%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
16: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
14: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.

0: Pogoda.
1: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, kochani. To ja, Robert Janowski, z waszymi ulubionymi melodiami w koncercie życzeń. Pamiętajmy o solenizantach dzisiejszych. Zachęcam do sięgnięcia po telefon, skontaktowania się z nimi osobiście lub za naszym pośrednictwem, oczywiście jest taka możliwość. A dzisiaj są nimi Grzegorz, Karolina, Kasia i Stefan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i teraz dla was zaśpiewa Partita Mamy Tylko Siebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Grażynki dzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Grażynko.
2: Dzień dobry. Kto taki miły?
1: Robert Janowski z Radia Pogoda.
2: O nie, niech usiądzie.
1: Niech usiądzie.
2: No usiadła.
1: Boże, usiadła, bo Grażynka...
2: Bo akurat wróciłam z terenu.
1: A co, w jakim? Gdzie ty tam chodziłaś?
2: No, byłam u okulisty w Grudziądzu.
1: A, no i co, dobrze?
2: Dobrze, dobrze. No, dobrze, no. Widzę.
1: A słyszysz też dobrze, no, wszystko jest super.
2: No, naturalnie.
1: Grażynko, Boże. Słuchaj, Sebastian do mnie napisał, żebym ci przeczytał króciutkie życzenia. Kochana babciu, życzę ci wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, dużo radości, uśmiechu na twarzy każdego dnia, mało zmartwień, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzy ci twój wnuk Sebastian. Patrz, po prostu bez okazji, tak? Po prostu z miłości do babci.
2: Po prostu bez okazji, no super wnusio. Niespodzianka elegancka. I do tego jeszcze Robert Janowski.
1: Boże moja, ty Grażynko.
2: Koniec świata.
1: A powiedz mi, często Sebastian jest u ciebie, czy mieszkacie daleko od siebie?
2: Nie, mieszkamy, nie tak daleko mieszkamy, ale Sebastian jest bardzo często u mnie. Mm. Sebastian po prostu, no pochwalę go też, mogę chyba, tak?
1: No bardzo.
2: No proszę bardzo, Sebastian jest skrzypkiem, gra na skrzypcach, uczy się gry 9 lat już i przychodzi po prostu babci odgrywać koncerty.
1: Ojej, ale masz piękny wtedy czas.
2: Mam piękny czas. Tylko tych latek mi trochę tam dopisali, ale to niepotrzebnie.
1: Sami sobie możemy odpisać.
2: A możemy.
1: Ja sobie 10 odpisałem w ogóle wczoraj.
2: Taka jest taka możliwość?
1: No tak, wziąłem i odpisałem na karteczce i już mam tyle,
2: aha,
1: co chcę.
2: No to aha, to ja też tak zrobię. Dobra rada. Bardzo dobra.
1: Grażynko, tu jeszcze Sebastian pisze. Proszę. Panie Robercie, pan puści Złoty Pierścionek i Renesantor, to babci ulubiona piosenka.
2: To jest moja wspaniała piosenka.
1: Zaraz ją puszczę.
2: Ulubiona.
1: Zaraz puszczę. Grażynko, całujemy cię serdecznie. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. I też życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie.
2: Dla całej ekipy i dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. No to

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basieńka chciałaby też się pochwalić, co nagrała.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Przegapiłem sprawę, przegapiłem własne urodziny. A właśnie w dniu dzisiejszym, jak co roku, obchodzę swoje urodziny. No i to jest szczególny dzień, zawsze świąteczny dzień. Życzę sobie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mnie dobrze życzą. Rodzince, panu Robertowi, całej redakcji Radia Pogoda, Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
1: Zbysiu, no to widzisz, no wywołałeś do tablicy, a my się podpisujemy. Nie wiedzieliśmy, że masz dzisiaj urodziny, ale już wiemy. I ci życzymy tego samego, co sobie sam wymyśliłeś. I pewnie teraz po tym wszystkim ludzie zaczną dzwonić. Ja zapomniałem o swoich imieninach niedawno w kwietniu, ale o urodzinach to zawsze jednak pamiętam. Zbysiu, zapomniałeś o swoich urodzinkach, a tu proszę, teraz całe radio głośno mówi na całą Polskę. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego ma dzisiaj urodziny, dzwońcie do niego albo piszcie do mnie jeszcze. Jeszcze mamy ponad 2 godziny. Dobrze, pozdrawiamy Zbyszka i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Została ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii.
15: teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Stanisław pisze do pani Mirosławy, no do żony chyba. Raczej tak. Z okazji 70. urodzin składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, wielu pięknych chwil. Niech każdy dzień przynosi ci radość, uśmiech i poczucie spełnienia. A serce zawsze będzie pełne ciepła i miłości. Niech minione lata będą powodem do dumy, a kolejne przyniosą nam jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej pogody ducha, jeszcze więcej inspirujących chwil. Życzę, aby każdy poranek budził nas nadzieją, a każdy wieczór przynosił satysfakcję z przeżytego dnia. To musi mąż być. Tak, to musiał napisać pan mąż, pan Stanisław dla pani Mirosławy. 100 lat, 100 lat i nie mogę przestać cię kochać. To jest tytuł piosenki. I can't stop loving you, śpiewa Ray Charles.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia skierowane do pani Teresy od pani Arlety. Na maila przyszły. Pani Tereso, chciałabym życzyć dużo zdrówka przed pójściem do szpitala. A no to, żeby wtedy nie było chodzenia do szpitala, jakby było zdrówko. No dobra. I dodaję z księgi Mądrości Świata, że dobrzy szukają się nawzajem, ale źli stronią od siebie. To jest motto dla tych, co uciekają od pomocy. Tak, chyba jak drugi człowiek jest obok, no to tam zawsze jakąś pomoc przyniesie. Ale przecież nie spotykamy się z ludźmi tylko po to, żeby nam pomagali. Tylko żeby po prostu z nimi być. A ta energia i tak wzajemnie się przenika. I dajemy sobie to po prostu to spontaniczne. Więc ja to troszeczkę inaczej interpretuję. Ale i tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Została ostatnia reklama.
22: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
23: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
22: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
24: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Już południe, jak ten czas leci. Przy najpiękniejszych melodiach. Teraz wiadomości i prognoza pogody. A potem kontynuujemy.
11: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
12: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
11: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
11: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze, kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.

0: Pogoda.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moja skrzynka mailowa robert@radiopogoda.pl. Naprawdę jesteście tak aktywni. Pęka w szwach. Od razu zacznę od bardzo miłej wiadomości od pani Kasi. To jest dla jej męża Piotrka. Dzień dobry, Radio Pogoda. Chciałabym za waszym pośrednictwem pozdrowić mojego męża Piotra, który na pewno teraz słucha Radio Pogoda, ponieważ wraca do domu po 3 miesiącach pracy za granicą. Szykuję mu pyszny obiad na powitanie z deserem. Poproszę jakąś wesołą piosenkę dla mojego ukochanego Piotrusia od żony Kasi. Na pewno zrobiłaś mu coś, co najbardziej lubi. I potem przyjedzie do domu i Boże, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ja też zawsze tęskniłem za tym, żeby normalnie schabowego górasa albo coś, podsmażane ziemniaczki jeszcze, normalnie polski obiad, pyszny. No to aga, du, i Saragossa Band, to dla Piotrka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Józefa zadzwonimy z okazji 64. urodzin. Pan Józef już jest dziadkiem.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Józefie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ twój wnuczek Filip do mnie napisał, żebym ci przeczytał. Dziadku, wszystkiego najlepszego z okazji 64. urodzin.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Zdrowia, radości każdego dnia. Oby ten rok szybko minął i nadszedł czas wyczekiwanej emerytury. Zgadza się?
2: Zgadza się, jeszcze rok. No bardzo, panie Robercie, dziękuję. Słucham waszego radia na okrągło.
1: A ten Filip, a twój wnuczek pewnie wiedział i dlatego do mnie napisał, żeby to poszło przez radio pewnie, co?
2: Tak, dziękuję bardzo. Dlatego. Bardzo dziękuję, jestem przeszczęśliwy.
1: Ale powiedz mi, naprawdę czekasz na tę emeryturę?
2: Tak, chcę się zająć.
1: No właśnie.
2: Zająć.

0: Działeczka, powiedz.
1: We Wrocławiu.
0: A, blisko pod Wrocławiem gdzieś. Nawet w samym Wrocławiu, tak?
1: Tak.
0: A,
1: tak.
0: Już wiem, o co chodzi.
1: Na obrzeżach Wrocławia, ale no. We Wrocławiu.
0: No to niech się spełnia wszystko, Józefie drogi.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie i Filipa, jak go usłyszysz lub zobaczysz też, pozdrów i powiedz, że doszło, że przeczytałem.
1: Dobrze. Dziękuję i pozdrawiam również.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wszystkiego dobrego również, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. No to ja nie tęsknię za nikim, a pan Józef tęskni za emeryturą, ale jeszcze rok. No to śpiewa Stenia Kozłowska.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka moja znowu mruga do mnie czerwonym oczkiem, znaczy, że chce coś powiedzieć.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Dzwonię z Kieksza, na imię mam Krystyna. Moja córka Ola jutro ma 51 urodziny. Najlepsze życzonka, pięknego w życiu słonka, smutków małych jak Biedronka i szczęścia wielkiego jak smok. W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę ci, córeńko, serduszkiem całym dużo zdrowia, 100 lat życia, milion złotych do zdobycia. Dziękuję, pozdrawiam, całe Radio Pogoda.
1: O, jakie urocze, co? Ta Biedronka mnie tak wzruszyła, że tak szczęścia z małego, nie, smutków małych jak Biedronka. O, muszę sobie to zapamiętać. No i piękny wierszyk zrobiła mamusia dla swojej córeczki. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Marii teraz będziemy dzwonić. To jest pierwsza rocznica ślubu. Wow. Pani Mario?
2: Ja panu powiedziałam, że ja nie chcę przesyłki, bo ja...
1: Ale proszę pani, ja dzwonię, ja mam życzenia dla pani, z Radia Pogoda dzwonię. Pani Marysiu.
2: O, z Radia Pogoda
1: pan. Od Stasia, mam życzenia od Stasia.
2: Ojej, ja nie, pan, myślałam, że coś
1: inny. A, właśnie nie.
2: Mocnie, przepraszam,
1: nie szkodzi
2: bo
1: pani Mario.
2: Się znalazł,
1: ale my, ja myślę, że pani kobieca intuicja kazała odebrać ten telefon, bo to ważny telefon, pani Marysiu.
2: No ja wiem, że ważny. Właśnie już tak żeśmy słuchali przez kilka dni, ale się doczekałam.
1: No ale to teraz kolejny od Stasia, który pisze: w naszą pierwszą rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: Życzę nam, abyśmy dalej z taką samą ciekawością patrzyli na świat. Dziękuję ci, Mario, za cierpliwość, za każdy wspólny wyjazd i za to, że dzięki tobie jesień życia jest pełna barw i radosnych wydarzeń. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką i najpiękniejszą podróżą. Twój mąż, Stanisław.
2: No niesamowite. Teraz to już mi skrzydła opadły chyba z radości.
1: No gdzie to z radości? To otwieraj, leć, leć, Maria, nie opadają skrzydła.
2: Czyli dalej będę leciała rzeczywiście. Tak. No naprawdę serdecznie dziękuję za takie miłe przekazanie tych pięknych słów.
1: Marysiu, tak, trzeba rozpostrzeć skrzydła i lećcie na tych skrzydłach miłości ze Stasiem. Pozdrów go ode mnie i ja was też serdecznie pozdrawiam.
2: On słyszy.
1: Widzisz, no to wszystko mu zaraz powtórzysz.
2: Kontroluję telefon.
1: A zazdrosny o Maryśkę, dobrze.
2: No tak, bo pierwszą rocznicę, ale no tak. Już nie powiem, jaki to jest pesel, nie? To już tak.
1: Oj, Maryśka, przestań, rzuć mu się na szyję teraz, no.
2: Tak, będę się rzucała, a muszę jeszcze dodać, że z sympatią słucham Radio Pogoda, zresztą tak jak każdy chwali, bo każdy chwali i ja się do tego łańcucha dołączam, że od wielu lat, właściwie tak po kilku miesiącach, jak Radio Pogoda się ukazała, to ja to słucham. Bo jest sympatycznie, właśnie bardzo dobrze słucha, także życzę również całej załodze, żeby to wszystko pięknie grało dalej.
1: Stasiu, teraz weź rozpostrzyj ramiona, bo wleci w te ramiona twoja Marysia. Uwaga!
3: Dziękuję.
1: Bądźcie szczęśliwi, Stasiu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że napisałeś.
3: My was również. Dziękujemy bardzo.
1: Cudnie, no to lećcie. Pa, a śpiewa dla was Ewa Bem, jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zapraszam Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam kolejną wiadomość z mojego maila, tym razem dla taty, a dla pana Andrzeja. Wiem, jak ciężko pracujesz, tato. Bardzo cię wszyscy kochamy za to. Kochają, że ciężko pracuję, widzisz? A także za twoje szlachetne serce, w którym rodzina pierwsza ma miejsce. W dniu twoich urodzin życzymy ci zdrowia, radości, odpoczynku, wspaniałych i niezapomnianych wspólnych wakacji oraz pociechy z najbliższych. Życzę twoje dzieci Ewa, Jakub i wnusia jest jedna Antonina. Panie Robercie, dla pana też wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę. Gotu piszecie tak, żeby tata odpoczywał, a potem, że się cieszycie, że dużo pracuje. Zdecydujcie się. Panie Andrzeju, tak czy inaczej piąteczkę przebijam i pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedza.

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców.

0: Godzina 13. Ojejku, patrzcie, już 3 godziny minęło, ale godzinka jeszcze przed nami, prawda? No to teraz krótka przerwa na wiadomości i prognozy pogody.
1: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
3: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
4: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
1: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj częściowe. Na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej. Do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Powoli się kończy nasz sobotni koncert, ale zachęcam do pozostania do końca. Przed nami jeszcze wiele pięknych melodii, wiele fajnych, pięknych słów również od naszych słuchaczy. Jeżeli szukacie okazji do świętowania, to kalendarz świąt nietypowych podpowiada mi dzisiaj, że obchodzimy Dzień Ptaków Wędrownych. No dziwne, że na wiosnę, nie? One jesienią odfruwają gęsi, czy bociany, czy co? Akurat na wiosnę, Dzień Ptaków Wędrownych. Jest jeszcze Dzień Okulistyki. Dzisiaj tak patrzę na moją panią szefową, też w okularach. To dzisiaj nasz dzień trochę. Okej. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Muszę zadzwonić do żony i się zapytać, czy rzeczywiście dobra ta piosenka, czy aktualna. Skaldowie śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pan Marcin do swojej żony Anity po 30 wspólnych latach pisze: droga Anitko, to już 30 lat jak razem przed ołtarzem złożyliśmy sobie przysięgę małżeństwu. Z tej okazji za pośrednictwem Radia Pogoda chciałbym ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Wielu pięknych chwil spędzonych przy zachodach słońca, na plaży na przykład. Proszę cię żebyś zawsze była sobą, zawsze była radosna i zawsze by zawsze dla ciebie świeciło słońce. Chciałem ci podziękować za naszą córkę Jowitę, którą wspólnie udało się nam wychować na dobrego człowieka. Kocham cię Anitko całym sercem, twój Marcin. I tutaj o piosenkę pan Marcin prosi. Wykonanie Zbyszka Wodeckiego, Z tobą chcę oglądać świat. No, jedna z piękniejszych polskich piosenek. Z przyjemnością. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam się nagrało?
2: Dzień dobry. Mówi Urszula. Chciałabym za waszym pośrednictwem wspaniałego radia o życzenia dla mojej córki Moniki. Taka wspaniała jest jak twoja żona, tak? I ona mieszka w Danii. Chce jej złożyć życzenia, ma imieniny. 49 lat minęło, to piękny wiek. Ale ty wychodziłaś na drugie tyle, więcej musisz poczekać. Ciesz się życiem, idź wspaniałą drogą. Masz wspaniałe córki, dwie, które cię kochają na życie. Ale najpiękniejsze jest to, że masz mamę, która cię bardzo kocha, jeszcze w miarę zdrową i żyje. Więc składam ci dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, żebyś była zdrowa, dzieci zdrowe i szczęśliwa. Życzenia są także od siostry Ewuni, Sebastiana i Sandry i od mamusi Ulki i pana Macieja, tak. No wszyscy cię całujemy, kochamy. Tak, może pan Robert będzie taki kochany.

0: kochany, złoży życzenia.
1: No już nie muszę składać, bo pięknie pani to zrobiła. Monia, no mam nadzieję, jak mamusia mówiła, że jesteś w Danii, no to nigdy nie byłem, podobno fajnie. Zresztą jak napiszesz albo zadzwonisz kiedyś, to potwierdziliśmy, że tak jest. No trzymaj się tam, wszystkiego usłyszałeś i mam nadzieję, że masz, że słyszysz, bo masz naszą aplikację, prawda, w telefonie, słuchasz sobie Radio Pogoda. Bo to, proszę państwa, nawet na Spitsbergenie i wszędzie, gdziekolwiek na świecie, w Brazylii można słuchać Radio Pogoda. Jeśli mamy w telefonie za darmo ściągniętą taką apkę, aplikację Radio Pogoda i to tyle. Klikaj, się bierze na zawsze za darmo, się z nami jest gdziekolwiek na całym świecie. Pozdrawiamy serdecznie Moniko, ciebie i twoją mamusię.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: się frajry na...
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające luk. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No.
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Została ostatnia reklama.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do męża. Tylko, bo właśnie żona Elżbieta z tej miłości zapomniała dopisać twoje imię.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo mam dla pana życzenia od pana żony Elżbiety.
2: O, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: Dziękuję.
1: Która pisze tak. O, niech pan się trzyma. Kochany mężu, z całego serca dziękuję ci za to, że jesteś przy mnie każdego dnia. Za twoją cierpliwość, za twoją miłość, za twoje wsparcie, które daje mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Przy tobie życie jest piękniejsze, a każdy dzień nabiera wyjątkowego znaczenia. Życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a nasze wspólne chwile będą zawsze pełne ciepła i miłości. Kocham cię najmocniej na świecie, twoja żona Elżbieta.
2: Dziękuję bardzo za przekazanie życzeń i żonie dziękuję i panu za przekazanie życzeń.
1: Ja to robię z przyjemnością. Jak takie rzeczy mogę czytać, to jestem po prostu wzruszony i szczęśliwy. Tylko ona z tej miłości zapomniała napisać, jak masz na imię.
2: Marian.
1: Marian, no właśnie. Ile lat już jesteście razem z Elżunią?
2: Teraz 41.
1: No popatrz.
2: W świetniu minęło.
1: To szybko. Znaczy i długo i szybko mija, ja wiem, że to szybko mija, ale zawsze...
2: No mnie... bardzo szybko.
1: No właśnie, trochę za szybko może, ale i tak się trzeba cieszyć sobą, ile się da. Ale wiesz, co mnie najbardziej zawsze tutaj wzrusza w tych waszych korespondencjach i listach do siebie, że to po tylu latach jeszcze tyle piękna, takiej głębokiej, czystej miłości jest. To jest sztuka.
2: Jest zagoniony pracą, na nic innego już nie ma czasu, tylko zostaje dom i miłość.
1: No dobra, ale ona potem siada nad karteczką, jakie tu życzenia dla swojego męża i zobacz, jakie piękne rzeczy wychodzą.
2: No, ładne, bardzo ładne.
1: Fajną masz żonkę, no, fajną masz żonkę.
2: Dziękuję.
1: Fajne z was małżeństwo. No, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrów, Elżunię, i dla ciebie wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo w imieniu żonki swoim za życzenia przekazane. Dziękuję bardzo.
1: Miłego, no pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Śpiewa Toto Cotugno, Italiano Vero. To taka najważniejsza piosenka dla każdego Włocha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zapraszam na kolejny nasz program oczywiście jutro, a teraz po 14 nasze sympatyczne Świnki 3. Wojtek Pijanowski, Włodek Ziętarski i Krzysio Szewczyk. Tyle. Miłego popołudnia życzę, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Została ostatnia reklama.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Reklama.

0: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Reklama. Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, następnie prognoza pogody i następnie świnki. Raz, trzy. Dwa, trzy.
11: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
13: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
11: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
14: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
11: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18:00. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
15: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
11: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.

0: Pogoda.
1: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Świnki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Majowo.
4: W jakim nastroju jest dzisiaj Włodek?
3: No bo jak Maj, proszę Pana, no to wiesz.
4: To co?
3: No, jak u Polaków, jaki raj? To była pieśń taka.
4: Co było?
3: Niech żyje Maj, bo u Polaków i coś też.
2: Bo my Majowi.
3: O, dobrze.
2: A w takim razie
4: zaczniemy od muzyki.
2: Zagram bardzo ładnie.
4: O, niemożliwe.
2: Tak. Włodek, czy potrafisz tańczyć walce?
3: Pewnie, proszę Pana. I to angielskiego mogę też. A również jak trzeba przestawiam wajchę i jadę po wiedeńsku.
2: A to będzie taka piosenka chyba trochę o tobie, a może również i o mnie.
3: O, razem.
4: No, tak. Chwała Bogu, że nie o mnie.
2: No właśnie. Ale możemy zawsze zamienić mnie na ciebie, dla Włodka. To będzie waltz z Tennessee.
3: Tennessee.
4: Tennessee Waltz.
2: Patty Page śpiewa o tym, że tańczyłem z ukochaną. Pojawił się stary przyjaciel, czyli albo ja, albo Wojtek, prawda? Przedstawiłem go ukochanej i on...
4: Ja wziął sobie ją i poszedł.
2: Dokładnie. Straciłem ukochaną i wtedy, gdy właśnie grali tego walca...
3: I wtedy co? Zatańczył walca i poczuł się szczęśliwy. Tak, bo był wreszcie sam.

0: Jajka oraz gry to my.
1: Panowie, przygotować się, krwi dzisiaj nie będzie w Łodziu.
2: Tak.
1: Ale będzie inspektor Oko.
3: No nareszcie, proszę pana, dowiemy się, kto kogo szytny zadźgał.
1: Skąd wiesz, że było dźganie?
3: A mogło być otrucie.
1: Mogło, a jeszcze inne są sposoby, wiesz?
3: Nie, no chyba
1: to
3: nie.
1: To się dowiesz. Będzie też kawałek o limerykach. Krzysiu przygotował same wesołe piosenki majowe.
4: No.
1: Tak, słyszeli państwo, jak to potwierdził.
4: Ale coś dla was zrobię.
1: No to zrób.
4: Chcę zrobić dla ciebie coś, tak się nazywa ta piosenka.
3: Ale dla mnie, dla kogo? Dla mnie czy dla Wojtka?
1: Dla was,
4: ale
1: powiedział.
4: Będzie i dla ciebie, i dla ciebie. Andrzej Dąbrowski zaśpiewa.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj, Andrzej Dąbrowski, to jest taki facet, którego, ja pamiętam, pojechałem na rajd samochodowy kiedyś.
2: No bo Andrzej jeździł w rajd.
1: Jasne, oczywiście, i patrzę, kurczę blade, jedzie jakiś facet i sobie podśpiewuje. I co się okazuje, ja dopiero wtedy się dowiedziałem, że Dąbrowski jest świetnym rajdowcem. I powiem wam szczerze, proszę państwa, że nie wiem, czy jest jeszcze jakiś rajdowiec śpiewający, czy śpiewający rajdowiec, chyba nie.
3: Znaczy nie, ja na przykład śpiewam, ale rajdowiec nie jestem.
2: A ja też kiedyś, pamiętam, jechałem do Lublina samochodem, to było bardzo
3: dobre. Co ty masz z tym Lublin?
2: I wiesz, była tak straszna mgła, w pewnym momencie się pojawiła, że ja, to było nocą, tak zacząłem, czuję, że zaczynam zasypiać.
1: Tak. I co, rozgoniłeś się mgłę?
2: Nie, zacząłem śpiewać.
1: Właśnie.
2: I otworzyłem okno również.
3: I mgła uciekła.
2: Nie,
3: ja się nie dziwię, bo ty tak śpiewasz, że wszyscy by uciekli.
2: Słuchaj, no właśnie, i koń, który ja uciekł do domu.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Świnki trzy w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: ciągle sam.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Została ostatnia reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście.

0: Proszę Państwa, czas na trudną sprawę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektora Oko spotkała trudna sprawa. Został wezwany do domu wybitnego artysty malarza, wielce cenionego na rynku sztuki. Malarz, pan Dionizy Pastel, zginął w swojej pracowni od ciosu w skroń ciężkim przedmiotem. Śmierć nastąpiła 3 godziny przed przybyciem inspektora. Gdy Oko pojawił się w winie Pastela, śnieg nadal padał.
0: Ależ mamy pogodę.
2: Oko zamiast się przywitać, pozwolił sobie na komentarz.
0: Nieźle pada od kilku godzin, ale nie mamy na to wpływu.
3: Czy może podać panu herbatę?
2: Zapytała.
0: Chętnie, dziękuję. Jak pani ma na imię?
3: Leokadia.
0: Kto znalazł ciało pana Dionizego?
3: Poldek.
0: Poldek? Czyli?
3: Ogrodnik i przyjaciel pana Dionizego.
0: Aha. Czy może mi pani powiedzieć, co robiła 3 godziny temu, czyli o 18:00?
3: Robiłam tort makowy, pojutro jest. Przepraszam, miało być przyjęcie.
0: A, uwielbiam tort makowy.
3: Dam panu spróbować.
0: Dziękuję bardzo, może później. Proszę poprosić pana Poldka.
2: Przyjaciel i ogrodnik pana Dionizego po chwili pojawił się przed inspektorem. Był najwyraźniej przybity śmiercią przyjaciela.
0: Bardzo panu współczuję.
4: No cóż, różnie w życiu bywa.
0: Mam do pana pytanie. Co pan robił około 18:00?
4: Zajmowałem się ogrodem. Śnieg padał jak opętany. Przerwałem odśnieżanie podjazdu do garażu. Przykryłem różę i powróciłem na podjazd.
2: Oko podziękował i wrócił do biura. Zasiadł za biurkiem, nabił fajkę i wezwał koksa.
0: Koks, mam dla ciebie ważną lekcję. Zapamiętaj sobie. Jeśli ktoś kłamie, to albo czegoś się boi, albo ma coś na sumieniu.
2: Kto w willi malarza Dionizego kłamał?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Proszę Państwa, i rozwiązanie tej zagadki podamy Państwu pod koniec naszego spotkania.
4: Teraz tak? Będziecie mogli podskakiwać. Będzie wesoło.
0: Naprawdę?
4: Tak. Piosenka nazywa się Lollipop.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

0: Włodka oraz gry to my.
1: Mam pytanie do Włodka.
2: Oho.
1: Co?
2: No, ciekaw jestem.
3: A już ci odpowiedział przed chwilą.
1: Oho. Włodziu,
2: tak.
1: Czy ty nadal się upierasz, że twoje dowcipy będą takie jednozdaniowe?
2: Tak, mam nawet, od razu ci powiem. Słuchaj,
1: ale nie teraz.
2: Jak nazywa się żona tysiąca?
1: Nie. Teraz
2: ale czy
1: nie
2: się zapytasz, czy będzie możesz zapowiedzieć dowcip wyświechtany?
1: Możesz jak najstarszy i najgorszy opowiedzieć,
2: i
1: ale...
2: O żonie też można i o teściowej?
1: Tak, byle nie o samochodzie.
3: A najlepiej, jakbyś najlepiej jakby się powiedział o sobie.
2: O nie. Hmm? Panie, to jeden wielki żart.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, uwaga, zaczynamy dowcipy. Włodek się uparł, że będzie o żonie.
2: Jak się nazywa żona i teściowa siedzące razem w samochodzie?
1: Zdalne sterowanie.
2: Nie, zestaw głośno mówiący.
1: Nauczyciel się pyta, ile to jest, Jasiu? 7:30. A Jasio mówi, ale poziomo czy pionowo? Nauczyciel mówi, jak to? Jasio mówi, proszę pana, jak pionowo, to 3, a jak poziomo, to 0.
2: Proszę Państwa, mówiłem chyba, nie robić długich zagadek. Nie robić.
1: Chyba
2: nie dowcipów.
1: To nie. Był dowcip, nie zagadka.
2: Nie, no właśnie, żadne. Długich, tylko krótkie.
3: No to proszę, rozmowa. Żona z mężem kupują, to jeszcze nie jest dowcip, ja dopiero wprowadzenie robię, żeby się jeszcze nie śmiał. Są w sklepie i ona robi zakupy. Kupuje sobie kapelusz. Założyła i pyta męża, kochanie, czy ten kapelusz mnie odmładza? Robi co może.
1: O, dzisiaj wygrał Krzysiek.
3: To będzie teraz, Włodek, piosenka, którą... Zresztą Wojtek również, tylko wiem, że ty jesteś niechętnie śpiewający, a Włodek dzisiaj zwłaszcza, dzisiaj bardzo. Proste słowa będą, za chwilę przytoczę. To będzie piosenka wesoła. Moje serce płacze.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
7: Proszę Państwa, a więc jest godzina 15 i wiem, że Państwo czekają na wiadomości, wiem, że czekają Państwo na prognozę pogody, ale najbardziej czeka się na nas, na świnki 3.
8: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
9: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
8: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
10: Jestem dobrze nastawiony.
11: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
10: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
8: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkoll Stafeten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.

0: Pogoda.
1: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zobacz, Krzysiu, co on robi. No jak to co, siedzi w swoim telefonie i próbuje z kimś znaleźć, rozmawiać, tak, ale z nami nie.
2: Nie, z nami nie chce, tylko puka tam palcem na, i bawi się okularami. No proszę Państwa, to jest niestety bardzo trudna sprawa z Włodkiem, ale dajemy radę jeszcze jakoś.
3: No, ale ja Was kocham, no.
2: I znowu swoje robi. Powie coś miłego i przestaje.
3: No ale ja naprawdę Was kocham, no.
1: O, proszę, ale dwóch na raz?
3: I osobno może być też.
1: Jeszcze nie słyszałem, żeby świnki stworzyły trójkąt.
2: No, jak są trzy, to mogą.
1: A, no tak.
2: Masz jakąś piosenkę?
1: No pewnie, że tak. I to piękną.
2: Taką samą, że płaczesz w poduszkę?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, teraz zadzwonimy na kogoś.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy w Radiu Pogoda.
2: Jestem poruszony.
1: Czy pan bywa w Lublinie?
2: Bywam, chociaż rzadziej niż kiedyś.
3: A jak się z Zenkiem pracowało?
2: No, zależy od o którego Zenka chodzi, bo pracowałem tylko z jednym, a jest kilku, ale myślę, że Zenek jest człowiekiem niezwykle po prostu sympatycznym, po prostu miłym i otwartym i przyjacielskim, więc cokolwiek robi, to jest...
3: Czyli dobrze się pracowało.
4: A czy pan chodzi czasami na mecze Orła?
2: Nie chodzę.
4: Szkoda, tam taki żurnal dobry dają. Ach,
3: A czarne od białego pan rozróżnia w ogóle?
2: Z łatwością.
1: Miałem przyjemność być na pana koncercie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to taki specjalny koncert fundacji osób, które mają problem z płucami. I byłem tam z Ireną Santor i ona, wie pana, reagowała zupełnie jak na koncercie bigbitowo-rockowym. Głośno krzyczała, podśpiewywała i tak dalej. To często panu się zdarza, że tak reaguje publiczność?
2: To mi się zdarza, kiedy nawiążę z nią dobry kontakt. Dobry kontakt, bo ja staram się nawiązać dobry kontakt, jednocześnie się z publicznością nie fraternizując, ponieważ odczuwam wtedy lęk, jeżeli ten kontakt jest za bliski. Ale kiedy jest właśnie taki, jak lubię, to daję z siebie wszystko i być może publiczność ma wtedy ze mnie korzyść.
1: Ale tylko na dźwięki tak reagują, czy również na pana tak reagują?
2: Myślę, że poza dźwiękami jest jeszcze, no nie ukrywajmy, uroda, która spełnia główną część.
1: No jasne. Oczywiście.
3: To jest najważniejsze.
1: A na ulicy, w sklepie, gdzieś tam są przypadki?
2: Zmniejszają się już teraz sukcesywnie i myślę, że zmniejszą się do końca.
3: No dobrze, to myślę, że już wiemy, z kim rozmawiam.
4: Ja nie wiem, jeszcze zapytam jedno. Ma pan dużą czuprynę, czy pan nie słyszy?
2: Raczej w kierunku, ja powiem, bycia łysym, bym się określił.
4: Czyli dobrze, czyli to nie jest...
1: Ale nasi słuchacze już pana rozpracowali. Proszę Państwa, bo tak jeszcze nie wie, z kim rozmawialiśmy.
4: Nie.
1: A wszyscy dowiedzą się pod koniec naszego programu.
3: Przed 16.
0: Były sobie świnki trzy. W Radiu Pogoda.

a sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

0: muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, czy wiecie, że istnieje ryż luksusowy?
2: Ryż luksusowy?
1: Tak. On się nazywa Kinemal Premium. No. I on trafił nawet do księgi Guinnessa.
3: Cena taka była,
1: jako,
3: tak?
1: Tak, jako najdroższy ryż na świecie. No. Bo rocznie produkuje się go tylko 1000 opakowań.
3: Ziarenka.
1: Nie, 1000 opakowań. I za każdy należy zapłacić $100 amerykańskich.
2: Ale za każdą ziarenką?
1: Nie, za każde opakowanie. Ziarna są przed gotowaniem, nie wymagają płukania. I prawdopodobnie mają taki bezkonkurencyjne, mają walory smakowe. Nigdy nie jadłem, dlatego mówię prawdopodobnie. On jest również prawdopodobnie bardzo odżywczy, wspierający odporność, odporność na przyjaciół na przykład, czyli na was. Tak, i również przeciwdziała różnym chorobom.
3: Słuchaj, jak to jest takie genialne, to powinni tego więcej produkować, nie?
2: Panie, co pan nam tutaj sprzedajesz? Jakiś ryż, proszę pana, który na dodatek kosztuje bardzo dużo i na dodatek jest brudny.
3: Na wszystko działa.
2: Brudny, bo nie myje się go.
1: A to nieprawda, nie widziałeś.
2: A powiedziałeś mi, że go się nie myje.
1: Ale bo jest od urodzenia czysty.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Reklama.

0: Telewizji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, czas na limeryki. Wybrane, panowie?
2: Tak.
1: Na pewno?
2: Tak. Pani Grażyna z Bydgoszczy napisała do mnie taki list.
1: Nie do ciebie, tylko do świnek.
2: No dobra. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Tak szybko maszerowała, że pół miasta wyprzedzała. A nie miała w planach sportowej kariery pani Grażyna z Bydgoszczy.
3: Pani Martyna z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Gdy zaczynało padać, zaczynała dużo gadać. Słowa okazały się źródłem skórnej afery.
1: No u mnie to pani Ewa z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Słabo to jednak działało na tej panny całe ciało. Lepiej jednak pomogły lasery.
3: To ja proponuję teraz, żebyśmy razem zapowiedzieli tą piosenkę śpiewającą.
1: To jest nagroda dla tych
3: tak jest.
2: Autorów. Mamy zaśpiewać?
3: Tak, ale ja zacznę, a dobrze. Ty kontynuuj.
2: Dobra, dawaj.
3: Moja droga,
2: ja cię kocham. It was

0: Jurka oraz gry to my.
1: Włodek, powiedz mi, czego ty cały program szukasz w tym telefonie? Czego?
2: Siebie.
3: Ja uważam, że on siebie szuka.
2: Słusznie. On mi to wreszcie... To mi chodziło. Ja nie wiedziałem, dlaczego ja tak ciągle tutaj siedzę i zaglądam do tego telefonu. Wiem, szukam siebie.
1: Znalazłeś? Kochany.
2: No, jeszcze nie, jeszcze będę szukał.
1: Ciężkie chwile przed nami.
3: Słuchaj, a wyobraź sobie, że znajdzie siebie.
1: Oj, rany.
3: Odnajdzie.
1: Ojej.
2: To ja wam wtedy powiem.
3: Ale co?
1: Jak no jak znajdzie.
2: Jaki jestem.
3: Ale my wiemy.
2: Panie, ja sam nie wiem.
3: To się nas zapytaj.
2: No jaki jestem?
3: No taki, że lepiej nie mówić.
2: Właśnie.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszam. Samy.
13: Została ostatnia reklama.
14: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Dawno.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Całkiem niedługo będzie się nasz program kończył.
2: No właściwie to już za chwilę.
1: Teraz rozwiązanie, kto do nas dzwonił.
3: Nazywam się Waldemar Malicki i zapraszam Państwa niezależnie od zmian klimatycznych do słuchania Radia Pogoda.
1: Dziękuję bardzo.
4: I oglądania Ciebie w telewizji.
3: Bardzo miło.
4: No dobra, dobra, dobra, ale kto Pana Dionizego wziął i tam ukatrupił?
1: Ogrodnik.
4: Dlaczego?
1: Bo powiedział, że odśnieżał, ale przecież cały czas padał śnieg. No to kto odśnieża, kiedy pada śnieg cały czas?
4: Ja.
2: Jak jest bardzo pracowity.
4: No.
1: To muszę usunąć wszystkie ciężkie przedmioty z domu.
2: Proszę Państwa, to będzie piosenka piękna. Zaśpiewa Percy Sledge.
4: Nie znam.
2: I on tak z całego serca, z wielkim zaangażowaniem śpiewa o tym, żeby jego ukochana wróciła.
1: Ukochana pewnie wróci, proszę Państwa, ale ponieważ my wybieramy się na urlop, to w przyszłym tygodniu nas nie będzie. Kiedy będziemy, poinformujemy na pewno. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy Państwu.
5: Były sobie Świnki Trzy, Świnki Trzy, Świnki Trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie...

0: zgadnie.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
15: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
13: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
13: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
17: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
13: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
18: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.

Perhaps, perhaps, perhaps.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko

0: w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Została ostatnia reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, jestem dobry dzień, właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: właśnie w tak jak dziś bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Ślaszyńska.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Została ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
17: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
16: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
14: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
18: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
14: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.

0: reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia

0: 25%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Została ostatnia reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze łapi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus, nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł podśpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Została ostatnia reklama.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
14: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
16: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
14: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
17: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
14: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
0: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
20: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
19: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
20: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
19: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
20: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
19: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
20: Zapraszam.
21: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
22: Została ostatnia reklama.
23: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Kemper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
15: Wielki podziw.
16: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
14: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
17: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
14: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
9: Radio Pogoda. Pogoda.
14: Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
18: Wczoraj przyszedł od ciebie.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: There she was.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Well, it's one for the money.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Te wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
3: Dzień
1: witam
3: dobry.
1: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
3: Tak, tak.
1: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
3: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
1: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
3: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Mhm. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy, będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
1: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
3: tak, panele
1: warsztaty.
3: Otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
1: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
3: nie tylko.
1: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
3: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. Ale i faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkola Szkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdański i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
1: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
3: Widać, nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
1: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
3: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
1: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
3: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audio wizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale to także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
1: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
3: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazne, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego, samego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4,5 roku.
1: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
3: Ja zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
5: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
4: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skoimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
6: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
4: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
7: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
4: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Gdańska.
8: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
4: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
1: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam naszego gościnie przede wszystkim. Miło mi panie gościć. Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
9: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
1: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
9: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no żeby

0: właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program CORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka, no to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
1: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
2: tak,
1: to
2: tak,
1: ustalacie?
2: Ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie 10, tak? Bo wtedy no byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z 10 dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
1: daje się
2: pomysł,
1: to pogodzić.
2: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
1: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
3: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
1: I wyłania się już jakiś taki obraz?
3: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
1: Aha, no proszę bardzo.
3: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
1: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu

0: koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
1: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
0: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
1: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
2: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, to tutaj musimy uciekać się właśnie nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. I tutaj widzimy jednak, że rosną oczywiście. Oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby promować ich wzrost.
0: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
2: Tak.
0: I one są objęte tym programem.
1: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
3: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
0: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda, kliniczny specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
5: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
0: Jak masz na imię?
6: Kasia.
0: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
6: Pepsi.
0: Co wy tu dzisiaj robicie z Pepsi?
6: Będziemy ćwiczyć.
0: Co będziecie ćwiczyć?
6: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
0: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
6: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
0: Czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
6: Tak.
0: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Emilia Pekwaśniewska.
0: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
7: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie dwóch lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
0: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
7: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i ten pies potrzebuje tego, żeby coś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
0: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
7: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
0: A fajnie czas spędzacie.
7: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
0: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te.
7: Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
0: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
7: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami. Także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
0: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
7: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, bo jak pies zaczyna się nudzić, to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
0: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
7: Dziękuję.
0: Pełnych pozytywnych emocji.
8: Chodzimy!
0: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
9: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy. Senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
0: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
9: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
0: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
9: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, tu są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Connor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do dogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć logoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętnie chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam, bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny, ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
5: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
0: Justyna Szelong-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić, czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
9: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takiej rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
0: I można
9: 6, tak, szczotek, i wtedy dzieci mogą, i to się fajnie sprawdza. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
0: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z białasami, koleżanka, słyszałam, z goldenami.
9: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
0: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
9: Jesteśmy w Caritasie na Ujeścisku. zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku z miłą chęcią podpowiem.
0: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas.
9: Do zobaczenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
8: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
10: Dzień dobry.
8: Trochę tremy jest przed tym quizem?
10: Jest, no niestety.
8: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
10: No tak.
8: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku czy od niedawna?
10: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
8: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
10: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
8: Czyli do pracy na rowerze też?
10: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
8: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
10: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
8: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak, tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
10: No, chyba krzyż.
8: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
10: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
8: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
10: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
8: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
10: Bardzo dziękuję.
8: Panie Marcinie.
10: Słucha.
8: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
10: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
8: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak? Zła odpowiedź.
10: Tak,
8: więc
10: jedna z kucha.
8: Więc jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
10: Bardzo dziękuję.
8: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
10: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
8: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
10: To pewnie wiedziała więcej.
8: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
10: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
8: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
4: Audycja rozrywkowa.
0: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
11: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
0: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
11: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tym właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
0: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
11: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może biec do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
0: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
11: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu. I
0: silna grupa wsparcia.
11: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
0: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddaję krew i mogę biec.
11: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
0: Jak to jest właśnie pomyślane?
11: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej.
0: Świetnie.
11: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
0: W perspektywie letnia, prawda?
11: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
0: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
11: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
0: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
11: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
0: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
11: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu, świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
0: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
10: Audycja poradnicza.
8: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
9: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
9: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
8: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
9: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
8: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
9: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
8: Jak wyglądają te czwartki?
9: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
8: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
9: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
8: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
9: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
10: Audycja poradnicza.
0: Tydzień w Trójmieście.
8: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
4: Mieszkamy 0,5 minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
6: Ja wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
11: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
3: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
11: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
3: W punktach na Chważniewiczlinie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku, to urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
12: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
3: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
13: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
3: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
8: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry.
8: Pani Oliwia.
15: Dzień dobry.
8: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy. Oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
16: Witam wszystkich.
17: Ciekawe Trójmiasto.
8: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
16: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, wszczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Diagnostyki Wad Słuchu Dzieci i Młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
8: Początki zawsze bywają trudne.
16: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus z tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na Trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimy się. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
8: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę Pani Oliwia przyjechała do nas spoza.
15: Warmińsko-Mazurskie, tak.
8: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół. Gdyby pani mogła

0: zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusię właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, no bo był. To jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment niczego nie żałuję, jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale już są te pierwsze radości, prawda?
0: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, że będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść
1: i działać,
0: tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło ile tam, 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
1: bardzo
0: tak jest.
1: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
2: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, to znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość,

0: kontaktu, jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się nam wszystkim, poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak. Ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej, ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też to niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać, no, jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
1: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy do, na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
2: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
1: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularny. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
2: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
3: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimokowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
2: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przejrzeć temu całemu etapowi, prawda?
0: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
2: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
3: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka. Że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
2: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
0: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
3: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
2: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Pogoda 87,8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zapraszam Państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
6: Co jest grane w Trójmieście?
7: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
8: 8+.
7: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zrazić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
8: Taka mobilna miniatura to będzie.
7: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
8: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
2: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
8: Tak, no, tak, fajne. Tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
2: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
7: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
8: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
7: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, a z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
2: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
7: Tak, no my obecnie to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, mimo że nie może. Tak. Stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
2: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią. To też jest bardzo ciekawe.
7: Tak, staram się nie nudzić.
6: Co jest grane w Trójmieście?
5: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka.
2: Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno? Jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
7: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma. Natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny. Niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną jak możemy to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli. Posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
0: Też tłumacza języka migowego.
7: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
8: oszukamy.
2: No, nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
7: Budynek jest z lat 20. Remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast no, tam jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza. No i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
2: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
7: Tak, tak. Mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej brzele pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto, organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
2: uda się
7: coś
2: w końcu
7: uda.
2: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
8: Tak, jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
5: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
8: Dziękujemy również.
7: Dziękujemy. Do widzenia.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
5: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
4: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego, no bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
4: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
9: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
4: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
9: Tak, starałem się.
4: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
9: Oczywiście, jak najbardziej.
4: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
9: Tak jest, jestem gotowy.
4: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
9: Gazeta Gdańska.
4: Tak,
9: na pewno Gazeta Gdańska.
4: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
9: tak,
4: z historii. Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
9: Rudniki.
4: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gdańskensis?
9: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
4: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
9: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
4: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
9: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
4: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
9: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
4: ale udało ci się cały dystans przebiec?
9: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
4: No to gratulacje.
9: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
4: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
9: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
4: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
9: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
9: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
10: tak,
9: co
10: i ta jest. Ścieżka
9: polecam nie, dla dzieci.
10: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
9: Bardzo dziękuję. Dziękuję
10: miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
9: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
10: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
6: Audycja rozrywkowa.
5: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
6: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
5: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
11: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
5: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
11: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
5: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
12: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
11: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
5: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
11: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program, czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
5: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także tak, czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
12: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy, ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami, więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
11: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
2: Prawda? Tak, ale powracając do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
11: Och, w tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
2: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dojść, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
11: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić, albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
2: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
3: Dzień
1: witam
3: dobry.
1: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
3: Tak. Tak.
1: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
3: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszą wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
1: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
3: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe, no tak, pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy. Będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
1: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
3: tak, panele otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
1: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
3: nie tylko.
1: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
3: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i przed przedszkole Panienka z Okienkiem między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Radunii Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdański i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
1: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
3: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
1: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
3: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
1: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
3: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
1: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
3: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazne, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4 pół roku.
1: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
3: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
5: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
4: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
6: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
4: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
7: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
4: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.
8: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
4: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
1: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi pani gościć.
9: Dobry.
1: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam, jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie, jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
9: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
1: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
9: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych. Jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest powiedzmy taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka

0: chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No, ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
1: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
2: tak,
1: to
2: tak,
1: ustalacie?
2: Tak, ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie dziesięcioro, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
1: daje się
2: pomysł,
1: to pogodzić.
2: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
1: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
3: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną, zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji w tej pierwszej, na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
1: I wyłania się już jakiś taki obraz?
3: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
1: Aha, no proszę bardzo.
3: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
1: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
2: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają. Bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźniona.

0: zdrowionych czy wręcz uszkodzonych, często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które no, z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci no, różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu no, będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
1: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
0: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc no, pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
1: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdo logopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
2: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no rosną oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
1: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
2: Tak.
1: I one są objęte tym programem.
0: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
3: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
1: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych, kolejowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Jak masz na imię?
5: Kasian.
1: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
5: Pepsi.
1: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
5: Będziemy ćwiczyć.
1: Co będziecie ćwiczyć?
5: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
1: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
5: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
1: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
5: Tak.
1: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
1: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
6: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie, no, 2 lat. A ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
1: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
6: To jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
1: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
6: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia. Także różnorodne te zadania tutaj.
1: A fajnie czas spędzacie.
6: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
1: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te zajęcia.
6: Tak, Kasian podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
1: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
6: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami, także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
1: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
6: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
1: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
6: Dziękuję.
1: Pełnych pozytywnych emocji.
7: Chodzimy!
1: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
8: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy, senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Konor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
1: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
8: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii, dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już Państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają, także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
8: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, to są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do logoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć logoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
8: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, nami kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak, zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak, że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, no dobra, nie? Fajnie, że mój piesek jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
7: I można
8: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą i to się fajnie sprawdza. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
1: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
8: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidens. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
1: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
8: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
1: Pani Justyna Szelong-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
8: Do zobaczenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
9: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
10: Dzień dobry.
9: Trochę tremy jest? przed tym quizem?
7: Jest, no ja niestety.
9: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
7: No tak, tak.
9: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
7: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
9: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
7: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
9: Czyli do pracy na rowerze też?
7: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
9: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
7: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze, strzelę, ponad 800.
9: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku, tak. To wszystko jest. No, znakomicie, dobrze się zaczęło, panie Marcinie, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
7: No, chyba krzyż.
9: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
7: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
9: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
7: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
9: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
7: Panie Marcinie.
9: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
7: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
9: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, 2, 3, tak, 5 pytań, no proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już 5 pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź,
7: tak,
9: więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie, w związku z tym ja panu serdecznie gratuluję, oczywiście gadżety radia należą do pana.
7: Bardzo dziękuję.
9: Domyślam się, że z
10: mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
7: Tymi gadżetami. Mama jest suwaczką zapaloną.
10: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
7: No pewnie wiedziała więcej.
10: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
7: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
10: A ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
4: Audycja rozrywkowa.
1: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam, jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
11: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
11: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden jest właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
1: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
11: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
11: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
1: Silna grupa wsparcia.
11: My na plaży często mówimy, że są aniołowie Ultra Krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami Ultra Krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
11: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
11: Cała Ultra Krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło Ultra Krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną Go Krew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakwią można być na różne sposoby.
1: W perspektywie letnia, prawda?
11: Letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
11: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
11: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
1: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
11: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Wymiotujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: 97 i 8 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.